0: Mija 12.
1: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish.
0: Dzień dobry. Słuchaczy polskiej audycji Radia 2 FM wita bardzo serdecznie Artur Rumianek. Zapraszam na dzisiejszy polski program przygotowany przez Beatę Rumianek i zachęcam do pozostania z nami przez najbliższą godzinę.

Dzisiejsza audycja z lekko japońskim rysem, a to dlatego, że jestem w Tokio. Teraz znajduję się na znanym przejściu ulicznym Shibuya Crossing, przez które jednocześnie przechodzi ponad 1000 osób. No to jest niewyobrażalny tłok, w ogóle trudno uwierzyć, że ciągle te grupy, gromady ludzi się nabudowują i ciągle jest ich tyle, żeby przejść przez ulicę. Tutaj przy tym Shibuya, to jest takie centrum, to jest to pewnie, które Państwo na pewno widzą na widokówkach, na zdjęciach, na kartkach, to mnóstwo neonów, mnóstwo świateł, mnóstwo reklam, mnóstwo sklepów, sklepików, nie wiadomo czego jeszcze. I to jest właśnie to miejsce i to jest właśnie to przejście przez ulicę. No w zasadzie to jest właśnie takie krzyżowe przejście, także ci ludzie idą po prostu w każdym kierunku i z każdego kierunku. No tak, takim tłumie przechodzenie to ciekawostka. Oczywiście dużo turystów, nawet jestem zaskoczona, że aż tylu turystów, bardzo dużo. No tłum niesamowity, no oczywiście dużo lokalnych mieszkańców Tokio, czy też może w ogóle, którzy przyjechali tutaj, bo niektórzy wyglądają na turystów po prostu. Byłam dzisiaj w Tokio National Museum, także tam dużo też Japończyków. No tak jak wszędzie zresztą, no my też chodzimy w Australii, do australijskich muzeów, czy w Polsce. Ale właśnie a propos w Polsce powiedziałam, muszę powiedzieć, że tak troszeczkę już, no nie ma tutaj tak w zasadzie takich przedmieść, tak jak jest w Sydney, że jest city, wysokie budynki, a potem ludzie mieszkają sobie w domkach, potem jest drugie centrum, Parramatta, no teraz Liverpool szykuje się na takie centrum, a tutaj w zasadzie wszędzie są prawie wyłącznie wysokie, wyższe i niższe budynki. Takich domków w Tokio to nie widziałam nigdzie. Także wracając do Polski, wspomniałam o Polsce, to tak jakoś poczułam się troszkę swojsko, bo właśnie nie chciałam tutaj użyć słowa przedmieścia, ale poza tym takim centrum, takim CBD Tokio, to właśnie tak trochę mi się to skojarzyło z Warszawą. Oczywiście napisy inne, ludzie inni, inaczej wyglądają, ale właśnie jakoś Warszawa mi się utkwiła w pamięci, może tak już teraz nie jest, nawet mówię o tym, co było kiedyś, że właśnie na dole domów mieszkalnych było dużo sklepików. No a właśnie przy takich ulicach troszkę przelotowych, dużych takich, sklepiki i na górze mieszkania w wysokich budynkach, no średnio nie takich może jak tutaj. I także jakoś mi się to skojarzyło z Warszawą, a nawet nie z Krakowem, bo ja jestem z Krakowa, ale z Warszawą. No a tak w ogóle to po wylądowaniu pierwsza myśl, no w ogóle tak jakbym w Sydney była, po prostu no bardzo podobnie. No zabudowa, te mosty, przejazdy, jak się jedzie z lotniska, no bardzo, bardzo podobnie. No u nas, tak jak wspomniałam, jest troszkę więcej niższych budynków, a tutaj w zasadzie dużo jest, właściwie bardzo dużo jest wysokich. Także dzisiaj od samego rana zwiedzanie. Byłam właśnie w tym Tokyo National Museum, gdzie pokazują bardzo dobra wystawa, różne wystawy. Pokazują jakieś antyczne, archeologiczne, jakieś właśnie rzeźby, jakieś rysunki, ceramikę. Pokazuje się też jak, bo przecież Japończycy produkowali różne wyroby z lakki. Więc takie wyroby również przepis, jak to robić, instrukcje, jak się właśnie to robiło, czy też kaligrafia, pisanie, najróżniejsze rzeczy oprócz rzeźb, oprócz jakichś glinianych i innych rzeźb. Dowiedziałam się, że w Japonii, do Japonii przyjechało dawno temu, setki lat temu, przyjechali Chińczycy i Koreańczycy. I to oni tutaj osiedli i zbudowali Japonię. Wspomnę tylko, że jest tutaj chyba też, te ćmy też tutaj latają wielkie, co u nas w Sydney. To chyba ta sama plaga, chyba że Sydneyczycy przywieźli je tutaj. Koleżanka mówiła mi, zanim przyjechałam, że tutaj dominuje kolor czarny, biały i beżowy. I rzeczywiście, większość ludzi ubrana jest czarno, biało, beżowo, brązowo. No,
lokalnych, ale czarno-białe to najbardziej tutaj całe rzesze młodych ludzi czarno-białych. Wracam do te ćmy. Te ćmy latają niestety i trochę są konkretnie duże, tak jak u nas w Sydney, także to ciekawostka taka. Poza tym dzisiaj ta Shibuya oczywiście, ta Shibuya tutaj spędzam trochę czasu, bo to przejście jeden, drugi, trzeci raz po prostu to jest jednak duże wrażenie robi. Jest jeszcze parę rzeczy, które chciałabym zobaczyć. Dużo jest takich nowoczesnych muzeów, gdzie powiedzmy jakieś właśnie takie świetne są przedstawienia. To bym chciała zobaczyć też, bo to jakaś ciekawostka. Mają też takie dziwaczne, na przykład jakaś moda chyba jest na takie mikroświnki, żywe zwierzątka, mikroświnki, i to są takie kawiarenki, gdzie tylko jakiegoś czegoś można napić, a poza tym się z tymi mikroświnkami tam urzęduje, głaszcze je, karmi, nie wiadomo co. Taka przyjemność kosztuje $50 z tymi mikroświnkami. Nie wiem, czy się koniecznie będę tam wybierać, ale zamierzam się wybrać do restauracji, w której serwują roboty, i to mnie bardzo tak ciekawi, te roboty, jak to w ogóle wygląda. Wybieram się tam jutro, o ile to będzie możliwe, bo tutaj wszystko trzeba bukować tutaj. Poza tym, takie są dziwności, że nie wiedziałam tego, ale znaczy nie myślałabym, gdybym o tym w ogóle myślała, ale jednak posługują się tutaj najbardziej gotówką. I na przykład październik, prawda? Zaczął się październik, ale jest bardzo ciepło. Ponad 28 stopni dzisiaj, tak duszno, parno. I chciałam wodę kupić. Są takie maszyny, w których można kupić, bo tutaj nie ma takich kawiarenek, jakichś takich sklepików, że można sobie przysiąść, popić kawkę, czy tam herbatkę, czy coś zimnego, czy cokolwiek. Po prostu nie ma takich. Ale są maszyny, które sprzedają te napoje chłodzące. Ale tam trzeba mieć albo tą ich kartę, taką specjalną. Normalną kartą się nie da zapłacić, albo cash. Więc takie różne ciekawostki lokalne. Jestem pod dużym wrażeniem, bo rzeczywiście ruch tutaj jest nieprawdopodobny. Wszystko, zamieszanie. Byłam jeszcze dzisiaj, widziałam dwie świątynie. Ta jedna była taka bardzo komercyjna dla pod turystów, powiedzmy, bo dookoła niej oczywiście wszystkie uliczki, absolutnie wszystkie uliczki zorganizowane jako taki plac targowy, gdzie sprzedaje się najróżniejsze rzeczy od, nie wiem, można sobie zrobić stempel, można sobie zrobić samemu pałeczki do jedzenia. Takie jakieś najróżniejsze rzeczy, maski, bo jeszcze oczywiście kultura tych masek, bo przecież w przedstawieniach należało zakrywać twarz, także tego też się nauczyłam w tym muzeum, że twarze były zakrywane maskami, które wyrażały uczucia. Takie różne ciekawostki typowe, typowe to lokalne, typowe dla Japonii. Jutro kolejny dzień, także tak jak wspomniałam, jutro mam tę restaurację z robotami w planie. Potem co jeszcze? To takie świetne, ja się nazywa muzeum, ale nie wiem, czy to jest muzeum, ale to. I chcę się też pokręcić w okolicy Giza, która jest też taką turystyczną miejscowością, ale podobno ciekawą. Także tak, fajnie. Dużo słychać jeszcze z ciekawostek, bardzo dużo słychać języka rosyjskiego, czyli dużo rosyjskich turystów. Konkretnie dużo nawet. Także tak. Co jeszcze? Hotel. Hotel jest przyjemny, ale tutaj jest taka inna. Inne zwyczaje są. Nie ma tam, że ktoś teraz napada. Znaczy nie napada, bo to akurat jest dobrze, że wychodzą jacyś właśnie ci bellboys i niosą bagaże, zanoszą, dowożą, przepadają, otwierają drzwi. Nie, tutaj trzeba sobie samemu zaciągnąć ten bagaż, gdzie się do pokoju, gdzie się zatrzymało. Nieważne, czy to jest pod górę, czy nie pod górę. Taksówki są śmieszne. W ogóle samochodów dużo jest takich śmiesznych. Takie są pudełkowate, kwadratowate jakieś. Dużo jest takich samochodów, większość jest takich samochodów i one parkują w takich maluteńkich garażach, takich, że ciężko by było zaparkować, trzeba mieć doświadczenie.
A w takich małych miejscach, no bo tam nie można obrócić, nie można nic, to są takie koła wmontowane w ziemi i one się obracają, więc one, jak ten samochód wjedzie, to one się obracają i ten samochód obracają nosem do przodu, że tak powiem, żeby mógł wyjechać. Takie różne ciekawostki lokalne. No u nas też podobno już tak się dzieje w Sydney. Też są takie obrotowe płyty, które pomagają kierowcom wyjechać no, z małych garaży, a tutaj są maciupeńkie te garaże. Hotele też są maciupeńkie, znaczy pokoje są maciupeńkie, no bo sam hotel nie jest, no bo maciupeńki jest dosyć olbrzymi nawet. Ale pokoje są... O, tutaj jest... Ojej! Przepraszam, no nie jestem... Nie, w stanie nic z tym zrobić. Pokoje są maciupeńkie. Ja mam taki pokój z widokiem na Tokyo Tower, na tą taką wieżę. Ona jest pięknie oświetlona do godziny 12, a 12 światła się wyłączają, kropka. Teraz w tym tygodniu jest oświetlona na kolor czerwony, bo te kolory się zmieniają podobno. Co tydzień podobno. Także, no tak, no to jest ładny widok, ta wieża rzeczywiście. Trochę byłam rozczarowana, bo myślałam, że zostawię odsłonięte okno i będę się cieszyła widokiem tej oświetlonej wieży, ale o 12 światło się wszystkie wyłączają, a o 1 wszystkich budynków się wyłączają, no prawie wszystkie światła, a zostają tylko takie czerwone dla samolotów, żeby ktoś tam nie wpadł w budynek. No także na gorąco tylko takie ciekawe rzeczy, które no, jakieś takie ciekawe czy inne widzę, więc a jeszcze jedna sprawa, tak jak w Chinach wszyscy pracują. Nie ma tak, żeby chyba z tego widzę, żeby się ktoś obijał, siedział w domu. Wszyscy są zatrudnieni, nawet jak to są najmniejsze prace, pomagania, przenoszenia, czy wstania przy przejściu dla pieszych. Wszyscy pracują. Wszyscy, no, tak zakładam, bo dużo ludzi jest zajętych i widać, że są w pracy. No, także to taka jeszcze ciekawostka. No i tak, chwilowo się pożegnam. Jeszcze może coś opowiem, bo jak będą nowe wrażenia, to opowiem, co tam jeszcze ciekawego widziałam.

cyklu opowieści Smoka Wawelskiego. Na Wawelu są takie miejsca, przy których od razu wiadomo, że skromnie nie będzie. Jednym z nich jest Kaplica Wazów. Stoi przy południowej nawie katedry, tuż obok słynnej Kaplicy Zygmuntowskiej. Jeżeli patrząc na obie z zewnątrz pomyślimy, chwileczkę, przecież one są do siebie podejrzanie podobne, to gratulacje. Właśnie rozwiązali Państwo zagadkę. Wazowie nawet specjalnie nie próbowali tu zacierać śladów. Podobieństwo jest celowe. Kaplica Wazów miała być barokową odpowiedzią na renesansowe mauzoleum Jagiellonów, królewskim komunikatem mniej więcej tej treści. Tak, jesteśmy nową dynastią, ale proszę się nie rozchodzić, my też jesteśmy rodziną. Wazowie byli spokrewnieni z Jagiellonami po kądzieli, a architektura kaplicy miała tę ciągłość dynastyczną jasno pokazać. Z zewnątrz świadomie powtórzono formę kaplicy Zygmuntowskiej, kwadratowa bryła, bęben, kopuła, latarnia. Tyle, że zamiast renesansowej elegancji XVI wieku dostaliśmy XVII-wieczny barok. Historia tego miejsca zaczęła się jednak dużo wcześniej. W średniowieczu znajdowała się tutaj kaplica świętych Piotra i Pawła, później nazywana Prandocińską od biskupa krakowskiego Jana Prandoty. Badania wskazują, że powstała zapewne około połowy XIII wieku, prawdopodobnie jako mauzoleum. Z miejscem tym wiązano również pamięć o świętym Stanisławie, średniowieczne źródła i późniejsza tradycja sytuowały tu jeden z etapów historii jego relikwii, choć dokładna lokalizacja najstarszego grobu świętego nadal wymaga ostrożności. W 1598 roku zmarła 24-letnia Anna Austriaczka, pierwsza żona Zygmunta III Wazy. Jej śmierć stała się impulsem do stworzenia rodzinnego mauzoleum. Zygmunt III już w testamencie z maja tego samego roku przeznaczył pieniądze na przyszłą kaplicę grobową, w której miał kiedyś spocząć wraz z rodziną. Kaplica za jego życia jednak nie powstała. Sprawę ruszył z miejsca Władysław IV. W 1644 roku pod starą kaplicą prandocińską rozpoczęto budowę nowej krypty. Królewska krypta przy kaplicy Zygmuntowskiej zaczynała przypominać parking pod Galerią Krakowską w sobotę przed świętami. Miejsca brakowało. W nowej krypcie najpierw złożono Cecylię Renatę, żonę Władysława IV. W 1647 roku spoczął tam ich syn Zygmunt Kazimierz, a w 1649 roku Władysław IV. Mauzoleum na powierzchni jeszcze nie było, ale pod ziemią Wazowie byli już urządzeni całkiem solidnie. Ostatecznie wielką inwestycję przejął Jan Kazimierz. Za jego panowania starą kaplicę rozebrano i w latach 60. XVII wieku rozpoczęto budowę obecnego mauzoleum. Główne roboty budowlane zakończono około 1666 roku. Akt fundacyjny wystawiono w 1667. Natomiast wyposażenie kaplicy ciągnęło się jeszcze przez następne lata. Ściany kaplicy pokryto przede wszystkim czarnym marmurem dębnickim zestawionym z marmurami o cieplejszych, różowych i brunatnych tonach. Do tego złocenia, stiuki, metalowe kartusze, figury, epitafia. Czerń, złoto, czerwień. W niszach stoją złocone personifikacje męstwa i roztropności. Na ścianach umieszczono epitafia Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza oraz królewiczów Aleksandra Karola, Karola Ferdynanda i Jana Alberta. Nad nimi pojawiają się ewangeliści, aniołowie, girlandy i bogata dekoracja stiukowa. Nawet wejście nie mogło być zwyczajne. Kaplicę zamyka monumentalna brązowa krata oddana w 1673 roku w Gdańsku w warsztacie Michała Weinholda. W ołtarzu znajduje się XVII-wieczne wniebowzięcie Madonny, dziś wiązane z Claude Calotem. Czarna nastawa, złocone elementy i rozświetlony obraz robią dokładnie to, czego oczekiwał barok. Mają działać na emocje, podnosić wzrok ku górze i przypominać człowiekowi, że wobec wieczności jego problemy z podatkiem od nieruchomości są raczej drobnym epizodem. A przy okazji konserwacji kaplicy na początku XXI wieku wydarzyło się coś, o czym Smok Wawelski lubi wspominać. Po zdemontowaniu ołtarza konserwatorzy znaleźli za nim 17-wieczne rysunki wykonawcze elementów architektonicznych rozrysowane na ścianie w skali 1:1. Przetrwały ponad 300 lat. Największy paradoks kaplicy Wazów polega na tym, że była pomnikiem potęgi dynastii w chwili, kiedy ta potęga właśnie gasła. Jan Kazimierz abdykował w 1668 roku i wyjechał do Francji. Zmarł w Nevers 16 grudnia 1672 roku. Jego ciało sprowadzono później do Polski i 31 stycznia 1676 roku pochowano na Wawelu. Serce króla pozostało natomiast w paryskim Saint-Germain-des-Prés.
nie pozostawił następcy, na nim skończyła się polska linia królewskich wazów.

0: A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze, w polskiej audycji radia 2000 FM czas na wiadomości.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Do zdarzenia doszło w środę rano na pokładzie lotu emirackich linii Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich władz drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował doprowadzić do katastrofy. Samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ranny kapitan zdołał otworzyć drzwi do kokpitu, dzięki czemu trzej Izraelczycy dostali się do kokpitu i obezwładnili napastnika. Następnie jeden z nich ustabilizował stery. Następnie kontrolę nad maszyną przejęli dwaj piloci Fly Dubai podróżujący jako pasażerowie i awaryjnie wylądowali w Arabii Saudyjskiej. Napastnik, drugi pilot, który zaatakował kapitana, został przesłuchany. Wiemy już, że przeszedł radykalną islamistyczną indoktrynację, powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu. Administracja Donalda Trumpa wykluczyła kilku głównych sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Francję i państwa bałtyckie, ze spotkania NATO pod przewodnictwem Pentagonu, które odbędzie się w Polsce w przyszłym miesiącu, poinformował serwis Politico. Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Jednocześnie przyznał, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3. Wzmianka o możliwym stacjonowaniu sił pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. Według Colby'ego częścią strategii Pentagonu była też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Jedną z wycofanych brygad była stacjonująca rotacyjnie w Polsce, a druga w Rumunii. Oświadczenie wiceszefa Pentagonu zdaje się sugerować, że jednostka ta nie powróci do Polski. Centrum Polsko-Amerykańskie powołało we wtorek u stóp kopca Kościuszki w Krakowie. Podczas inauguracji projektu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Ross podkreślił, że Polska jest najlepszym przyjacielem Stanów Zjednoczonych w Europie. To dla mnie ogromna okazja, aby w imieniu prezydenta Donalda Trumpa i narodu amerykańskiego uczcić to, co uważam za najważniejszą relację, jaką Stany Zjednoczone mają dziś w Europie. Ameryka ma szczęście mieć wielu dobrych przyjaciół na całym świecie, ale nie mamy lepszego przyjaciela w Europie, podkreślił ambasador Stanów Zjednoczonych podczas briefingu towarzyszącego inauguracji centrum. Dodał, że różnice między Polską i Stanami Zjednoczonymi są błahe w porównaniu do tego, co łączy oba kraje i do wspólnych wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Kalifornia i 6 innych stanów złożyły w środę pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa, zarzucając jej wstrzymanie środków federalnych zatwierdzonych przez Kongres, w tym około 810 milionów dolarów, których anulowanie zainicjował Biały Dom przed końcem roku budżetowego. Kalifornia i 6 innych stanów złożyły w środę pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa. Wpływ ekonomiczny uchodźców z Ukrainy na polską gospodarkę w 2025 roku wyniósł ponad 2,5% PKB, przekazała Juna Shirato, przedstawicielka Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Polsce. Dane pochodzą z opublikowanego właśnie raportu. Najniniejszy raport dostarcza jednoznacznych dowodów na to, że gdy uchodźcy mają dostęp do ochrony, edukacji i godnej pracy, wnoszą wkład w rozwój krajów, które ich przyjęły. W Polsce wkład ten szacuje się na około 2,5% PKB, stwierdziła Shirato podczas prezentacji raportu. Rosja będzie eskalować, ostrzegają premier i ministrowie. Otoczenie prezydenta odpowiada, że rząd niepotrzebnie podgrzewa atmosferę i straszy Polaków. Spór ten łatwo sprowadzić do pytania, czy grozi nam wojna tyle, że nie ma na niej prostej odpowiedzi. Pełnoskalowy rosyjski atak na Polskę pozostaje czymś zupełnie innym niż działania, które Moskwa może podejmować przeciwko naszemu państwu już dziś, a część z nich nie jest nawet hipotetyczna. Rosjanie już po nie sięgnęli. Wystawa Warszawa Feniks z popiołów, przygotowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego, została otwarta 29 września 2026 roku w Okinawa Prefectural Peace Memorial Museum w Japonii. To już 8. prezentacja ekspozycji w Japonii, której tournée trwa 3 lata, a obejrzały ją blisko 17 tysięcy Japończyków. Okinawa, jedna z najbardziej doświadczonych przez II wojnę światową wysp świata, gości wystawę poświęconą powstaniu warszawskiemu. Krymu. Choć dzieli je blisko 9 tysięcy kilometrów, historię Okinawy i Warszawy spaja wspólne doświadczenie wojennej katastrofy, ogromnych strat ludności cywilnej oraz długiej drogi odbudowy. Nietoperze mogły pojawić się w Europie około 65 do 60 milionów lat temu, a następnie rozprzestrzenić się na inne kontynenty, wynika z najnowszych badań Międzynarodowego Zespołu Naukowców. Analiza genomów współczesnych gatunków oraz danych ze skamieniałości sugeruje również, że zdolność do aktywnego lotu i echolokacji wykształciła się u tych zwierząt niezwykle wcześnie. Pochodzenie pierwszych nietoperzy od lat pozostaje przedmiotem dyskusji naukowców. W zależności od przyjętej metody badania, ich kolebki poszukiwano m.in. w Azji, Afryce czy też Ameryce Południowej. Problem stanowiło również dokładne odtworzenie pokrewieństwa między poszczególnymi grupami tych ssaków. Analiza wskazuje, że najwcześniejsi przodkowie współczesnych nietoperzy mogli pojawić się w Europie pod koniec paleocenu, około 65 do 60 milionów lat temu. Z Europy ich potomkowie mieli następnie przedostać się do Azji. Z tych dwóch obszarów kolejne linie ewolucyjne rozprzestrzeniały się później na inne kontynenty, do Azji, obu Ameryk oraz Australii. Jeżeli ta hipoteza się potwierdzi, oznaczałoby, że właśnie w Europie pojawiły się jedne z najważniejszych cech wyróżniających nietoperze. Są one jedynymi współczesnymi ssakami zdolnymi do aktywnego lotu, a nie jedynie do szybowania. Greta Garbo, jedna z największych gwiazd złotej ery Hollywoodu, została cyfrowo wskrzeszona przy użyciu sztucznej inteligencji. Jej podobizna pojawiła się w reklamie szwedzkiej firmy SKF. Krewni aktorki nie wykluczają, że stworzona przez sztuczną inteligencję Garbo mogłaby w przyszłości wystąpić także w kinie. Związki aktorki z firmą sięgają początków jej kariery. W 1921 roku Garbo wystąpiła w filmie promocyjnym związanym z przedsiębiorstwem Göteborga. Była to dopiero jej druga rola ekranowa.
0: Teraz już sport i Marek Żmuda.
2: Piłka nożna. Polscy piłkarze mają za sobą już 3 spotkania w dywizji B Ligi Narodów. Dzisiaj w 3. spotkaniu Polacy pokonali Rumunię 6-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pierwszą bramkę w 24 minucie zdobył Robert Lewandowski z rzutu karnego. Wywalczył ten rzut karny, zmuszając sędziego do wyrzucenia Rumuna z boiska. Grając 11-10, Polacy nie dali żadnych szans Rumunii. Tuż po przerwie Lewandowski podwyższył wynik na 2-0, a w 86. minucie strzelił 3. bramkę. Prócz niego bramki dla Polski zdobyli Piotr Zieliński, Jan Bednarek i samobójczą Rumun Virgil Gita. Wcześniej w 1. meczu biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a 3 dni później w 2. meczu polscy piłkarze przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Szwedzi bez większych kłopotów przedostawali się pod bramkę Marcina Bułki, gdyż obrona nie pracowała zbyt dokładnie, a Robert Lewandowski pojawił się na boisku z ławki rezerwowych dopiero w 88. minucie i zdążył otrzymać żółtą kartkę za strzał po gwizdku. Już w poniedziałek, 5 października, bardzo trudny mecz. Nasza kadra zagra mecz rewanżowy na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Przypomnę, że tylko zwycięzca grupy zapewni sobie bezpośredni awans do elitarnej dywizji. Natomiast wicelider zagra w barażach. Z kolei 3. lokata oznacza walkę o uniknięcie spadku do 3. dywizji, podczas gdy ostatnia pozycja to automatyczny spadek. Siatkówka. Reprezentacja Polski siatkarzy została mistrzem Europy. Polacy pokonali w finale w Mediolanie reprezentację Francji 3-1, 31-29, 25-19, 20-25 i 25-16. I dzięki temu powtórzyli sukces sprzed 3 lat. Tenis. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju ATP 250 w chińskim Chengdu z rozstawionym z 2. numerem Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. W ramach tego turnieju Hubert Hurkacz wygrał 3 pojedynki i dotarł do półfinału, gdzie zwyciężył Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. W pierwszym secie przegrał

Czeszką Dianą Jastrzębską w dwóch setach, a Magdalena Fręch przegrała z Czeszką Natalią Bartunkową 2-6, 2-6. Dziś swoje zmagania rozpocznie Iga Świątek, rozstawiona z numerem 8. Zmierzy się z Chinką Xinyu Gao. Polskim tenisistom nie udało się wywalczyć przepustki do przyszłorocznych kwalifikacji w turnieju finałowym Pucharu Davisa. W Brisbane lepsi 3-1 okazali się Australijczycy. Po zakończeniu spotkania z funkcji kapitana zrezygnował Mariusz Fürstenberg. W poniedziałek, 28 września, odbyło się losowanie par barażowych Grupy Światowej Pierwszej. Klasyfikowana na 31 miejscu w rankingu narodów Polska trafiła na egzotycznego rywala, Dominikanę, która jest 62 w światowym zestawieniu. I na początku lutego 2027 roku będzie gospodarzem tego spotkania. Zwycięzca tego meczu zagra w Grupie Światowej Pierwszej, natomiast pokonana ekipa będzie rywalizować w Grupie Światowej Drugiej Pucharu Davisa. Żużel. Bartosz Zmarzlik został wicemistrzem świata na żużlu. Tym samym nie wywalczył 7. tytułu indywidualnego mistrza świata. W ostatniej decydującej rundzie Grand Prix Polski w Toruniu o wszystkim zadecydował ostatni bieg turnieju na Moto Arenie, w którym triumfował Brytyjczyk Robert Lambert. I to on w klasyfikacji generalnej wyprzedził o 2 punkty Bartosza Zmarzlika, zdobywając tytuł mistrza świata Speedway Grand Prix 2026. W ubiegły poniedziałek poznaliśmy już kalendarz przyszłorocznego cyklu Speedway Grand Prix oraz lokalizację imprez, gdzie zawita światowa czołówka. W Polsce odbędą się 3 turnieje Grand Prix w Warszawie, Wrocławiu i Toruniu, a 2 ostatnie Grand Prix odbędą się w Australii na 300-metrowym torze Gillman Speedway Stadion w Adelaide.

OpenAI zdecydowało, że nie udostępni użytkownikom swojego nowego modelu ChatGPT. Firma uznała, że system nie spełnił wszystkich wewnętrznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, zwłaszcza przy wykonywaniu zadań wymagających samodzielnego korzystania z internetu i aplikacji. To rzadki przypadek, gdy jeden z największych producentów sztucznej inteligencji wycofuje się z planowej premiery z powodu zastrzeżeń pojawiających się na etapie testów. Według osoby odpowiedzialnej w OpenAI za systemy bezpieczeństwa, problem dotyczył m.in. tego, czy model konsekwentnie działa w granicach udzielonych mu uprawnień. Wątpliwości wzbudził również sposób, w jaki informował użytkownika o wykonaniu czynności. Firma podkreśla, że w przypadku modeli trafiających do klientów wymagania dotyczące bezpieczeństwa są znacznie wyższe niż podczas wewnętrznych eksperymentów. Decyzja zapadła w czasie, gdy OpenAI walczy z konsekwencjami kilku wcześniejszych incydentów związanych z autonomicznym działaniem swoich systemów. W czerwcu modele firmy uzyskały bez zezwolenia dostęp do stron i systemów należących do australijskich instytucji publicznych. Wśród poszkodowanych znalazły się m.in. Services Australia, Department Zdrowia, Stanu Wiktoria i Australijski Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej. OpenAI przyznało później, że nie tylko doszło do problemu z samymi modelami, ale również sposób poinformowania australijskich władz pozostawiał wiele do życzenia. Firma zapowiedziała stworzenie nowych procedur zgłaszania podobnych zdarzeń, dodatkowe wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz powołanie zespołu zajmującego się rynkiem i ryzykiem związanym z coraz bardziej autonomicznymi systemami. Wcześniej inne modele OpenAI miały także wydostać się poza środowisko testowe i uzyskać dostęp do platformy Hugging Face. Sprawa wpisuje się w szerszą dyskusję na temat tempa rozwoju najbardziej zaawansowanych modeli AI. Zarówno szef OpenAI Sam Altman, jak i kierujący Anthropic Dario Amodei mówią ostatnio o potrzebie większej ostrożności przy tworzeniu coraz bardziej samodzielnych systemów.

Migrena wciąż jest lekceważona. Nawet lekarze często twierdzą, że to jedynie ból głowy. Tymczasem jest to poważna choroba neurologiczna, a niezwykła przypadłość i wymaga odpowiedniego leczenia, zaznaczyła profesor Marta Waliszewska-Prosu. Specjalistka, która jest wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy, mówiła o tym w czasie 25. konferencji Polka w Europie. Podkreśliła, że migrena jest najczęstszą chorobą neurologiczną i powoduje większą niepełnosprawność niż wszystkie pozostałe choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona. Podejrzewa się, że nawet 30% światowej populacji może chorować na migrenę. W Polsce cierpi z jej powodu 6 milionów osób, w tym 750 tysięcy na migrenę przewlekłą, powodującą bóle głowy przez co najmniej 15 dni w miesiącu. Najczęściej chorują kobiety, stanowią 75% wszystkich pacjentów. Choroba ta rzadko jednak właściwie jest leczona. Jedynie 2 do 14% pacjentów wymagających leczenia profilaktycznego jest w ten sposób leczonych. Pacjenci cierpiący z powodu migreny zażywają dostępne bez recepty niesterydowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen i paracetamol, a także tryptany, ergotaminę, opioidy i różne mieszanki leków. Specjalistka ostrzegła jednak, że leki te stosowane w nadmiarze w doraźnym lub objawowym leczeniu bólu głowy zamiast pomóc mogą wygenerować przewlekłe bóle głowy. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy zwróciła uwagę, że pacjenci nadal będą poruszać się w błędnym kole niewłaściwych terapii i nawracających napadów migreny, dopóki nie zaczniemy uznawać jej za poważną chorobę neurologiczną wymagającą stosowania leczenia przyczynowego. Tymczasem migrena powoduje ogromne straty w gospodarce, gdyż cierpiące na tę chorobę osoby przez wiele dni w miesiącu nie są w stanie funkcjonować w rodzinie i w pracy zawodowej. Straty z powodów bólu głowy ocenia się na 1,6% PKB. Specjalistka zaznaczyła, że w leczeniu migreny dokonał się w ostatnich latach przełom terapeutyczny. Uzyskujemy spektakularne efekty leczenia nowymi lekami działającymi na neuropeptyd CGRP, kluczowy przekaźnik bólu migrenowego. To przełom, którego zazdrości im cała neurologia, zakładowi cała neurologia. Tego rodzaju terapia celowa jest pozbawiona jest działań niepożądanych, bezpieczna jest dla pacjentów i dodała też uczona, że poza przeciwciałami monoklonalnymi, takimi jak erenumab, galcanezur i epidenazumab, wykorzystuje się także tak zwane geopanty profilaktyczne, atogepanat i rimgepant. Leki tego typu podawane są raz w miesiącu lub nawet raz na kwartał w przypadku niektórych leków dożylnych. Pozwalają one zmniejszyć dni z migreną nawet u pacjentów opornych na inne terapie. Z powodu wysokiej ceny są jednak dostępne w Polsce w mocno ograniczonym zakresie. W Polsce są dostępne wszystkie nowe terapie, ale tylko niektóre bezpłatne są dostępne w ramach programu lekowego, wyjaśniła prezes Polskiego Stowarzyszenia Bólu Głowy. W ten sposób korzysta z nich jedynie mniej niż 1,5 tysiąca pacjentów z migreną przewlekłą, a choruje 75 tysięcy.

0: ogłoszenia lokalne. Klub sportowy Polonia w Plumpton zaprasza na polski festiwal do klubu Polonia w Plumpton 25 października od godziny 11. Wystąpią wszystkie polskie zespoły ludowe w Sydney, szkoły sobotnie i soliści. Będą stoiska z potrawami polskimi oraz stoiska z pamiątkami. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji telefon 0425 250 623. Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zadanie Polska Platforma Medialna Świat realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja.
1: I to już wszystko, co dziś przygotowała dla Państwa Beata Rumianek. Przypomnę jeszcze adresy. Naszej strony internetowej www.radio2000fm.com.au, pod który warto zaglądać między innymi, by posłuchać naszych archiwalnych audycji, oraz maila radio2000fm@o2.pl, gdzie czekamy na Państwa listy. Życzę spokojnego weekendu i zapraszam do słuchania za tydzień.